Cengara jako diplňa a bojs Cengara artsko ka putu tindanika yorgo area go 88.9.